0: Limpopo, nga murahu ha bindu ḽiṱuku ḽiṅwe na ḽiṅwe hu na muḽoro vhuḓinekedzi na vhuḓikumedzi. Bembelela Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards. Vhoramabindu na dzi MSME dzina dza khou sika zwikhala zwa u khwaṱhisa vhadzulapo na u ḓisa nyaluso. Arali vho shuma zwingomu u fhaṱa bindu ḽavho na u ḓisa tshanduko, hetshino ndi tshikhala tshavho tsha u ṱhomphiwa na u pfufhiwa. Hu na masheleni a paḓaho 1 million rand ane a tea u vha tikedza. Pfufho heino i nga thusa bindu ḽavho u kona u swikela khonadzeo na nyaluwo. U dzhenelela hu vala nga dzi 30 dza September 2026. Kha vha dzhene kha website ya Hollywood Foundation u wana mafhungo nga vhuḓalo. Bambelela Business Awards, ri khou maanḓafhadza mabindu na u shandukisa vhumatshelo.
1: Ma Afrika Tshipembe ro fanelwa nga zwa khwine, ro fulufhedziswa mbofholowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi, ngeno tshumelo dza mutheo hu sina. Tshanḓanguvhoni tsho kalula, masheleni a kiḽiniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha, ngeno a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho, a huna dzi bada, sure dza dzi shumi. Hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo, a huna. Ro neta nga u lindela, u nanga hu zwanḓani zwashu, gundo kana lufu. Voutelani EFF.
2: Heino khungedzelo ya ḽihoro ḽa politiki yo vha yo badelelwa nga ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho. Vhupfiwa u bvisaho kha heino khungedzelo ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu sini.

0: Track, nepo mafovu, wagwauri bapio mashirini uri, basipadara za zidurumbe zwa zawa ni bazendezi, zitu zua etia nga tangureda mga. Kazidurumbe zwa zwa ni zoke duwa kaunti za banga ni zabani ya bagorui, nomboro za bugu ndaura, na zunga zidurumbe zoke tira na zidurumbe zwa zwa gure zabatu. Zina matino vaka information regulator rikosita linili na mwanangi oto frarao kakirikanyo ya sarazi ya zudumbe ya zoza wune vo muanga ni mbezi pombezi ni madikwa
1: ndi madikwa na muhashina batishiri
0: ndawano na pombezi ndingani sa information regulator babo na zofari leo sezurusa fungo lene lina ure ndi mini zine bako sezurusa
1: ndi koribuwa muhashi ndinga ure sa chini socha information regulator recovery is the subkuma nga ugonya hadzi data breach fano Africa Tshipembe bado zumbura muhashuri mafheloni ya vhege yo fhiraho ro phanga ha madzangano a fhiraho matanu a vha na dzi data breach where ra kona wana uri hu na zwidodombedzwa zwa vhathu vhadzulapo vha South Africa zwine zwo dzhiwa nga mafobvu. Muhashi na vhathetshelesi ndi zwine rine sa tshiimiswa tsha information regulator ra vhona zwi zwa ndeme uri ri ite ṱhoḓisiso u vhona uri ndi vhathu vhangana vhane vho kwamea nga data breach hei nahone ndi zwidodombedzwa zwifhio muhashi zwe zwa kwamea.
0: U swika zwino vha nga vha khamusi vha tshi vho ḓivha uri ndi vhathu vhangana vhane vho kwamea kana vho tswelwa zwidodombedzwa zwavho musi hu tshi tshoṱolwa system ya car track.
1: Nga tshifhinga tshino arathu to ḓivha tshivhalo tsha vharengi kana tsha vhathu vhadzulapo vha South Africa vhane vho kwamea naho mivhigo i tshi khou sumbedzisa uri hu nga vha hu na vhathu vho no swika 2 million vhane zwidodombedzwa zwavho zwo kwamea fhedzi ya ri kha ḓi ita dziṱhoḓisiso muhashi na vhathetshelesi uri kone u tou wana nomboro yo fhelelaho.
0: Bombedzi khombo kana masiandaitwa a u vha vhene vha mavemu vho no kona u wana zwidodombedzwa zwa vhune zwa vharengi ndi afhio?
1: Khombo muhashi ndi ya uri mafhungo a muthu kana zwidodombedzwa zwawe zwi a shumisiwa nga nḓila dzo fhambananaho zwi a shumiswa kha u tswa vhutanzi kha u ita vhufhura zwe zwine ra zwi ḓivha sa identity theft, identity fraud vha ḓi wana vha tshi khou founeliwa vha tshi khou vhudzisiwa zwidodombedzwa zwavho zwa banngani. Zwine ra nga amba kha vhadzulapo vha South Africa ndi uri ri humbela uri vharengi vhoṱhe vha songo putedza dzi link dzi songo lavhelelaho dzine a vha dzi ḓivhi vha songo fhindula dzi nomboro dzine a vha dzi ḓivhi musi vha tshi founeliwa vha dzule vha tshi shandula dzi password dzavho na u ṱhogomela uri vha songo ṋetshedza mafhungo avho kana zwidodombedzwa zwavho kha vhathu vhane a vha ḓivhei.
0: Zwino vhombedzi arali vho iwe sa information regulator vha wanao arali khamphani yo kundelwa u tsireledza zwidodombedzwa zwa vharengi maga kana ndatiso dzine dza tevhela ndi dzifhio?
1: Arali ra wana ri hu na tsumba ya uri nangoho vha na data breach enoni na uri mulayo washu wa protection of personal information a wungo tevhedziwa mulayo u ya ri tendela uri bvise ndivhadzo ya u pfhuka mulayo kana enforcement notice kha khamphani ine ra vha nga vha ri khou sedzana nayo uri vha dzhie maga ri ya vha ri khou vha laedza uri vha vhee maga a u lulamisa arali vha kundelwa wa tevhedza hayo maga ri nga bvisa faini ya u swika randa dza miḽioni dza 10 muhashi na vhathetshelesi ro no zwi ita kha zwiimiswa zwi nonga Department of Justice IEC na Lancet Laboratories ndi zwone zwine ra nga kona u ita muhashi na vhathetshelesi.
0: Zwino vhane vha nga vha vha tshi khou ofha kana umbulele uri vho kwamea nga zwiito zwenezwi vha khou tea u ita mini zwo rali?
1: Arali vha tshi pfonga zwidodombedzwa zwavho zwi nga vha zwo shumisiwa nga nḓila ine a si yone vha nga ri kwama riṋe kha nomboro yashu ya mahala ya 0800 001 7160 0800 001 7160 kana vha dalela website yashu u itela u ḓadza fomo ya mbilaelo uri kone u vha thusa.
0: Mulangi o tou farelaho kha kirikanyo ya tsireledzo ya zwidodombedzwa zwa vhune vho muhanga na imbedzi ro livhuwa.
1: Horibwane.
0: Nano na kezo wari mwadidewa wapu risese bai diwa raru kasa tarla Facebook. Rina bombe Zimbabwe dido bari nduva marikana bari ungari uchi yi waketo ni wupada batu. Bangwe baku simbe zori diwa jawara na mshamono vaimna bwani bari ndi kukota mbege mshumuri koribu wana wosite lima mshiana. Bangwe baku ambo zori diwa si gidane Leonard Mathelo ufa chauru. Bangwe diwa chingwara rochezwa

0: bembela ngwedzi wa vufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri bembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Maramba, Njelele, Mandala, Dopeni, Parapara FM 99.5, vari wana na ka app ya SABC Plus.